0: bebelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK2 Kielce.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia.

0: sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to, co niewypowiedziane, wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć.
1: Między słowami jak gada.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
2: Wiktoria Kmisik, dzień dobry w kolejny wakacyjny poniedziałek. Sprawdzam, co nas dziś będzie czekać w pogodzie w Kielcach i na termometrach do 22 stopni maksymalnie. Dziś już raczej bez opadów deszczu, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych dla naszego miasta. Co poza tym, trochę słońca, trochę chmur. W godzinach popołudniowych tych chmur nad Kielcami będzie dużo, dużo więcej. A jeśli chodzi o ciśnienie, to ono mamy w normie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
3: Jest 6 news SK2, Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w zmasowanym ostrzale Kijowa. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi oraz dronami. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwa akcja ratunkowa. 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku miejskiego autobusu w Warszawie. Według wstępnych ustaleń pojazd nie zatrzymał się przed rondem, przejechał przez skrzyżowanie, uszkodził kilka samochodów, zanim zatrzymał się w przejściu podziemnym. Przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
4: Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskiej ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierujący poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Badanie narkotestem również jest wynik negatywny.
3: Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala. W Tatrach zrobiło się zimno. Nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód i śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu w ciągu dnia termometry pokażą tylko 2-3 stopnie, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
3: Jutro w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 10-12 stopni.
1: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: SK2 Sport.
3: Hit nie zawiódł. Walczący przez długi czas w osłabieniu Anglicy pokonali współgospodarzy mundialu Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału. W nim Anglia zagra z Norwegią, która wygrała 2-1 i odesłała do domu Wielką Brazylię. Bohaterem meczu był zdobywca 2 goli Erling Haaland. Canarinhos odpowiedzieli tylko trafieniem z karnego Neymara w samej końcówce. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polski tenisista dobrze zaczął mecze z Janem Lenardem Stroffem. Wygrał 2 pierwsze sety, w trzecim zaczęły się problemy. Hurkaczowi zaczęły doskwierać mięśnie brzucha. W piątej partii poddał mecz.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
7: Nie bójcie się, moi drodzy, nie bójcie się, to tylko poniedziałek, 6 lipca. 2 minuty po godzinie 6. Nie wiem, czy wiecie, a jeżeli nie, to za chwilę się dowiecie, że dzisiejszy dzień jest już krótszy o 12 minut od najdłuższego dnia w roku. Szkoda.
6: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
7: SK2. Ale dzięki temu wakacje szybciej miną. Prawda, drodzy uczniowie?

Kto rano wstaje, temu gra Radio SK2 o poranku. 9 minut po godzinie 6, moi drodzy. No mamy piękny poniedziałek, nam się tutaj zrobił. Tak przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda. Dobrego, klimatyzowanego studia. Jak jest u was? No to już wam zostawiam do oceny. No ale że mamy poniedziałek i tak nie każdemu chce się w poniedziałek zacząć funkcjonować od samego początku i zaczynać znowu ze wszystkim i znowu czekać na piątek, to moi drodzy, ja doskonale to rozumiem, że poniedziałek nie jest wybitnym dniem w kalendarzu. Wręcz przeciwnie, wiele osób go po prostu nie lubi. No to dzisiaj zróbmy coś na odwrót, na przekór temu poniedziałkowi. Dlaczego poniedziałkowe poranki są fajne? To jest pytanie do was. Gdybyście mieli zreklamować właśnie takie wstawanie wcześnie rano, śpiocho, to co byście zrobili? Co byście im powiedzieli? Dlaczego te poniedziałkowe poranki są takie super, że aż wam chce się? 726-826-826 to telefon do mnie i za chwilę będę odbierał od was te telefony, albo Messenger, tam można się też ze mną skontaktować, można do mnie napisać, można do mnie nagrać głosówkę, albo jak tam chcecie, na zdjęcie można wysłać. A dlaczego nie? Kto wam zabroni? Tak więc dzisiaj szukamy hasła reklamowego, albo jakiegoś sloganu reklamowego, albo po prostu czegoś, co zareklamuje nam wczesne wstawanie w poniedziałek z rana.

0: dwa dni, tak nazywa się ten kawałek od Bletki, ale jest taki jeden dzień, który w większości z nas przyprawia gęsią skórkę, ciarki przechodzą nas po plecach, no bo to jest, jakby im patrzeć, poniedziałek z samego rana, kiedy to ludzie budzą się do pracy i starają się w jakiś sposób, no, do tego przystosować. I czy ten poniedziałek jest taki straszny, czy może nie straszny, no to dzisiaj będziemy o tym sobie dyskutowali. Ze mną Sebastian. Dzień dobry, Sebastianie.
1: Witam, cześć.
0: Dla ciebie poniedziałek good czy nie good?
1: Very good. Właśnie odwiozłem, tak, mogę podzielić się fajną historią. Właśnie odwiozłem ukochaną teściową na dworzec po 5 dniach pobytu u nas w domu. Także drodzy słuchacze, uwierzcie.
0: Cuda się zdarzają.
1: Może być małym piątkiem.
0: Cuda się zdarzają. A, przepraszam, a daleko wywiozłeś teściową?
1: Wywiozłem ją na dworzec, ale ona zrobi kolejne 100 km, także jesteśmy bezpieczni.
0: I macie później odpoczynku ile?
1: No, tak z miesiąc mam nadzieję.
0: Miesiąc. I za miesiąc znowu będziesz musiał walczyć. Dobrze, dobrze.
1: I za miesiąc znowu będziemy się słyszeć.
0: Ale, mam taką nadzieję, no bo też rzeczywiście, skoro za miesiąc, mój drogi, teściowa jeszcze raz was odwiedzi, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będziesz miał kolejny piękny poniedziałek przed sobą. Taka prawda.
1: Dokładnie.
0: Taka prawda. Seba, do ciebie lecą w takim razie prezenty od Radia SK2, a do was leci pytanie, reklamujmy dzisiaj poniedziałek z rana. Dlaczego poniedziałek z rana jest fajny? Co byście powiedzieli tym, którzy poniedziałków nie lubią? 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszam dzisiaj same dobre i pozytywne informacje o poniedziałku. SK2.

słuchawkach, na przykład Radio SK2, wtedy wszędzie, gdzie będziecie, to będziecie tak naprawdę blisko, moi drodzy. Patrzę na zegar, 25 minut po godzinie 6, a tymczasem, nie wiem, czy wiecie, ale na świecie funkcjonuje coś takiego jak Triest, prawda? To jest we Włoszech i tam funkcjonuje plaża Pedocin, znana w Europie jako ostatnia plaża z podziałem na strefy dla kobiet i mężczyzn. Te dwie strefy są oddzielone od siebie 74-metrowym murem i po jednej stronie jest miejsce tylko dla pań, a po drugiej stronie tylko dla panów. I ten podział ma swoje korzenie w przepisach austro-węgierskich jeszcze z początku XX wieku. Miał wtedy na celu zapobieganie zachowaniom sprzecznym z dobrymi obyczajami. No i przetrwał do dzisiaj. Jak ktoś kiedyś wyląduje na tej plaży, to niestety małżonkę będzie musiał zostawić lub małżonka po drugiej stronie muru, a i samemu z innymi paniami lub innymi panami będzie mógł się wtedy opalać. No to wygląda na to, że w Trieście znaleźli wreszcie idealny przepis na udane wieloletnie małżeństwo. 74 metry betonu i bilet za euro 20.

0: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy minus 1.
12: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
12: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
17: Wiktoria Kmiecik, cześć, witajcie. W Kielcach bardzo dużo się dzieje na ulicach i to mi nie chodzi o korki w mieście, jednak o prace drogowe. I tak jest na przykład na ulicy Fosforytowej, na ulicy Warszawskiej. Również prace drogowe trwają na Batalionów Chłopskich, Malików czy ulicy Łódzkiej, także lepiej te drogi omijać. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś maksymalnie do 22 stopni, raczej już bez opadów deszczu, a ciśnienie mamy w normie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
18: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Polskie myśliwce wróciły do bazy. W nocy zostały poderwane w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni, a w rosyjskim ataku na Kijów zginęło 7 osób, 24 zostały ranne. Zagraniczne ekipy ratownicze opuszczają Wenezuelę. Do tej pory uratowały 14 osób. Według najnowszego bilansu w podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca zginęły 3342 osoby. Wciąż zaginionych jest ponad 50 tysięcy. Początek tygodnia chłodny, wietrzny i z przelotnym deszczem. Najwięcej padać będzie dziś nad morzem oraz w rejonie Karpat. Temperatura od 19 do 22 stopni, a wyższych temperatur synoptycy spodziewają się dopiero pod koniec tygodnia.

0: A najlepiej, jak dom jest jeszcze wysprzątany. O, to wtedy jest w ogóle super miejsce do życia. 22 minuty zostały do godziny 7. 7268268. Pod ten numer przyszedł SMS w temacie, dlaczego poniedziałek z rana jest fajny. Poniedziałek rano jest fajny, bo po weekendzie w końcu mogę odpocząć w pracy od domowych obowiązków. No właśnie o tym mówiłem. Trzeba wysprzątać dom przez cały weekend, żeby móc się od poniedziałku z niego nie nacieszyć, bo się siedzi w pracy. Mamy też telefon.
1: Cześć, Agata z tej strony.
0: Hej, dlaczego poniedziałek
1: ja
0: fajny?
1: Ja uwielbiam poniedziałki, bo można powiedzieć, że poniedziałek to taki cichy bohater całego tygodnia, bo bierze na siebie całą niechęć, żeby reszta dni mogła błyszczeć.
0: Tak, a szczególnie ten gwiazdorski piątek.
2: SK2
0: 7268268 albo Messenger. Dlaczego poniedziałek z rana jest fajny? Co byście powiedzieli tym wszystkim, którzy myślą inaczej?

Ale okazja trafiłem. Ale okazja, powiem wam szczerze. Oferta się pojawiła. Na sprzedaż jest Alster Schlossen w Hamburgu. Uznawany za najmniejszy zamek w Niemczech. I ten obiekt jest teraz do kupienia. Stoi sobie na działce tak około 3000 metrów kwadratowych. Sam budynek ma 71 metrów kwadratowych tej takiej powierzchni mieszkalnej. Czyli mniej więcej tyle, ile takie no, większe, fajniejsze mieszkanie. Zamek wyceniono na 1 110 000 euro, czyli w okolicach tak 4,5 miliona złotych mniej więcej, co czyni go najtańszym luksusowym zameczkiem, znaczy luksusowym, najtańszym zameczkiem świata w ten sposób, ale jeszcze jest tańszy, wyobraźcie sobie, od luksusowych apartamentów w Warszawie nawet, więc nie przepłacając jedziecie do Niemiec i macie swój zamek zamiast mieszkania w Warszawie i powiem wam, że ja chyba bym na przykład wolał mieć zamek w Niemczech niż luksusowy apartament w Warszawie, bo na przykład w takim zamku są lochy, nie? A jednak w takiej Warszawie na osiedlu chlewu po sobie nie wypada pozostawiać. Eskad.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
9: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co słychać na kieleckich ulicach. Spory ruch mamy już w samym centrum, czy oczywiście na obrzeżach naszego miasta, ale raczej jeszcze nigdzie nie powinniście powstać. A w ciągu dnia radzę Wam omijać ulicę Łódzką czy ulicę Warszawską. A na termometrach w Kielcach dziś do 22 stopni. Oczywiście odczuwalna może być ciut wyższa, raczej bez opadów, jednak troszkę mocniej dzisiaj powieje.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
10: Jest siódma, news SK2, Anna Łobocka. Co najmniej 9 osób zginęło, 24 zostały ranne. To nowy, tragiczny bilans po nocnym, zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W związku z uderzeniami Polska poderwała myśliwce, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Jestem, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
11: Tak, myśliwcy są już w bazie. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej. W kierunku Kijowa poleciały pociski balistyczne, manewrujące i drony. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym tych mieszkalnych. Trwają akcje ratownicze, bo pod gruzami może być uwięzionych wielu ludzi. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica, ale alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju. Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak m.in. przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Zaapelował też do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.
10: 65-latek z zarzutem zabójstwa to mężczyzna, który został schwytany w lesie pod Kielcami po dwudniowej obławie. Wcześniej miał zamordować swoją żonę w miejscowości Borków, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
12: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala.
10: Mężczyzna przyznał się do zbrodni. Motywem miał być narastający od dłuższego czasu konflikt z żoną. Teraz grozi mu dożywocie. Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
13: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach, tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
10: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo, w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
8: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
14: SK2 Sport.
10: Norwegia, wygrywając w 1/8 finału z Brazylią 2-1, sprawiła jedną z największych niespodzianek piłkarskich mistrzostw świata. Jej ćwierćfinałowego rywala wyłonił drugi wczorajszy mecz, w którym także nie brakowało emocji. Kibice na słynnym Estadio Azteca zobaczyli aż 5 goli i jedną czerwoną kartkę. Anglicy po niesamowitym meczu pokonali współgospodarzy reprezentację Meksyku 3-2. Spora sensacja także na Wimbledonie. Liderka rankingu tenisistek odpadła już w czwartej rundzie turnieju. Arina Sabalenka przegrała w dwóch setach z Naomi Osaką, którą trenuje Tomasz Wiktorowski.
7: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
14: 2,5 minuty po godzinie 7, 5 goli, jedna czerwona kartka w meczu Anglia-Meksyk. No to już teraz wiemy, skąd wzięło się to powiedzenie. Ale Meksyk.

9 minut po godzinie 7. Dlaczego poniedziałek jest fajny? A na przykład dlatego, że człowiek rano sobie wstaje, patrzy na polską gorącą 20 i jest, proszę bardzo, moje apele przyniosły skutek, ale to jest nieprawdopodobne, co zrobiliście. To jest po prostu nieprawdopodobne. To nie to, że ja po prostu, nie wiem, to jakaś uprawiam jakąś niezdrową konkurencję albo daję komuś fory. Nie, po prostu kawałek tańczę od męskiego grania. Po prostu tak bardzo mi się podoba, że no, moim zdaniem nie zasługiwał na miejsce 20, a takie miał w zeszłym tygodniu. I okazuje się, że proszę bardzo, od razu z miejsca 20 wskoczył na miejsce 3 naszej polskiej gorącej 20. Tak więc ja już nic może nie mówię, moi drodzy, tylko wiecie, co macie zrobić, bo chciałbym, żeby on jeszcze ciut wyżej podskoczył, tak mi się wydaje. Natomiast no, każdy z tych utworów, który znajdziecie na polskiej gorącej 20, zasługuje na to miejsce pierwsze. Niestety mamy tylko jedno do rozdania. Tak więc to od was wszystko zależy. Kto przy następnym notowaniu będzie numerem 1? Być może będzie to Dawid Podsiadło ze swoim dość nowym kawałkiem Na Błysk. Bardzo fajnie się zaczyna, proszę bardzo. Od poniedziałku można sobie pogwizdać na wszystko, co się tylko chce. Na przykład, nie wiem, tam na szefa, na pracę i tak dalej, i tak dalej. No i wchodzicie na sk2.pl i na przykład na Dawida można też zagłosować.

0: No, to szybko nam czas mija w ten poniedziałek. Wspaniałe, piękne, 18 minut już po godzinie 7. No właśnie, dlaczego poniedziałek z rana jest piękny? O to się dzisiaj was pytam, żebyśmy wytłumaczyli tym, którzy myślą inaczej, że no, ten poniedziałek może być naprawdę ładny. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na wiadomości od was, SMS-y. No i oczywiście też Messenger jest do waszej dyspozycji. Tam też można do mnie pisać, nagrywać głosóweczki. Kasia napisała, lubię poniedziałki, bo to jedyny dzień w tygodniu, kiedy rano wstaję do pracy i jestem wyspana. To jest właśnie paradoks poniedziałku, że w poniedziałek człowiek jest wyspany, a w sobotę śpi do południa. No tak to już jest. Odbieramy telefon. Krzysztof.
1: Nie wyszło, jest poniedziałek, bo jestem po nocy, ale mam generalnie takie przemyślenie. Kto w poniedziałek wesoły wstaje, temu się cały tydzień udaje.
0: Proszę bardzo, jakie to jest piękne hasło reklamowe. No i mamy pierwszy sloganik. Marzenka się jeszcze do nas zadzwoniła. Halo, Marzenko.
2: To mnie w poniedziałek budzi.
0: No.
2: Czwarta rano, kanarek. I zanim ja namacam te okulary, włączę radio, no to już nie śpię. Powiem wam, kanarek kanarkiem, ale 14 papug za oknem.
0: 14 papug za oknem, do tego kanarek. Marzena, ty na jakiejś rajskiej wyspie mieszkasz?
2: Nie, ja mieszkam w takiej małej miejscowości.
0: A palmę tam chociaż z jedną macie?
2: No, mam w głowie.
0: A, w głowie masz? No to dobrze, no to w takim razie, Marzenko, życzę ci w takim razie, żebyś jeszcze na tej palmie, nie wiem, trochę kokosów zbiła.

by były za poniedziałek, gdybyśmy na przykład nie zrobili przeglądu prasy? No to proszę bardzo, nadrabiamy, moi drodzy, 24,5 minuty po godzinie 7. Pierwsza strona Super Expressu krzyczy: Joanna Racewicz szokuje, wzięła ślub sama ze sobą. Okazuje się, że sologamia, czyli tak zwana ceremonia ślubna, w której osoba wychodzi i sama ze sobą zyskuje na popularności. Wiele gwiazd światowego formatu już się na to zdecydowało. Britney Spears na przykład poślubiła samą siebie. Jessica Mercedes, kimkolwiek by ta pani nie była, też wzięła ślub ze sobą 4 lata temu w Meksyku. A u nas właśnie dziennikarka Joanna Racewicz pochwaliła się ostatnio w sieci nagraniem ze swojej ceremonii ślubnej, gdzie ślubuje sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, czyli powiedziała sobie tak. No i powiem wam tak, jak się nad tym zastanowić, to taki ślub sam ze sobą to jest bardzo duża oszczędność. Bo na przykład tak, kupujesz tylko jeden bilet na podróż poślubną, prawda? W hotelu wynajmujesz sobie jedynkę zamiast pokoju z łóżkiem king size małżeńskim. Ale z drugiej strony tak się zastanowiłem, gdybym to na przykład ja wziął taki ślub sam ze sobą, no to moje konto wcale by tego jakoś szczególnie nie odczuło, bo ja na przykład po prostu, no, jem za dwóch. SK2. Może się zakochamy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Idziemy na jagódki, na jagody, a ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca, na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha, pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
4: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
5: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Okej, okay, matura za mną i co teraz?
8: Kolejny serial? Gapier? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
9: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutację na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, transport i logistyka.
7: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
9: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
8: Brzmi jak plan na przyszłość.
9: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa.
10: Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
13: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Jeśli chodzi o pogodę w Kielcach, to ona dziś raczej nie będzie deszczowa, do 22 stopni. Nad Kielcami trochę chmur, trochę słońca, trochę też mocniej będzie wiać wiatr, ale ciśnienie za to mamy w normie. A na kieleckich ulicach oczywiście już coraz większy ruch, raczej już bez większych utrudnień. Radzę omijać Batalionów Chłopskich czy Warszawską, bo tam trwają prace drogowe.
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
14: 7.30 News SK2 Anna Łobocka. Polska odtajni wszystkie donacje wojskowe dla Ukrainy, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o pomoc przekazaną w latach 2022-26. A więcej o tym w newsach o 8.00. W Hiszpanii początek drugiej fali upałów. Temperatura w najbliższych dniach może dochodzić do 44 stopni Celsjusza. Już teraz na północy kraju strażacy walczą z pożarami, które niszczą tysiące hektarów terenów. W Teheranie wyruszył kondukt pogrzebowy z ciałem Alego Chameneiego. Najwyższy przywódca Iranu zginął 28 lutego w nalotach USA i Izraela. Procesja pogrzebowa ma potrwać według organizatorów nawet 12 godzin.

0: I należy się cieszyć, proszę Państwa, że Wy sami nie idziecie. Nie idziecie. Ten kolejny tydzień od poniedziałku samego jest z Wami Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Grzegorz Chyrze i tap. Wstaje. No właśnie, moi drodzy, jak to jest wstawać rano w poniedziałek? Dajcie znać 726-826-826. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego poniedziałkowe poranki są fajne i staramy się przekonywać tych, którzy myślą inaczej. I proszę bardzo, mamy głosóweczkę od Artura.
1: Witam serdecznie. Witam. W moim przypadku w poniedziałkowy poranek mam już za sobą nocną zmianę. Ale dlaczego warto wstawać w poniedziałki rano i cieszyć się tym dniem? Pamiętajmy, że każdy z nas dostał szansę od życia. Cieszmy się tym, że po prostu wstaliśmy tego dnia.
0: Oj, ja się cieszę, że wstałem tego dnia. Oj, ja się cieszę. Ja, żeby wstać tego dnia, to musiałem ubić 14 budzików. To jest cud, że jestem na nogach.
2: SK2.
0: O tej porze, ale się nie spóźniłem. 7268268826 albo Messenger. Dlaczego poniedziałkowe poranki są fajne?

A w Korei chcą. Chcą i korzystają, moi drodzy. W Korei Południowej powstaje trend fałszywych aplikacji do szybkiej stymulacji. I już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że tam popularność zdobywają tak zwane strony dopaminowe, szczególnie wśród generacji Z. Chodzi o to, żeby po prostu wejść na jakąś stronę i na przykład dodawać do koszyka, tak jak wchodzimy, prawda, na jakieś strony, gdzie kupujemy różne rzeczy i dodajemy tam różne rzeczy do koszyka, tylko później my je kupujemy. Natomiast Koreańczycy wpadli na pomysł, że owszem, będziemy sobie dodawali takie różne rzeczy ze sklepów internetowych do koszyka i będziemy klikali kupuj, ale tak naprawdę nic nie kupujemy, bo ta strona nie pobiera od nas żadnych pieniędzy. Chodzi po prostu o to, żebyśmy się lepiej poczuli, wrzucając te rzeczy do koszyka. Takie, wiecie co, takie zjawisko takiego kupowania na niby, czyli Koreańczycy, widzicie, na niby zamawiają na przykład teraz jedzenie, bo to głównie o jedzenie chodzi. A dla mnie to jest żadna nowość. Ja już kilkanaście miesięcy temu zacząłem dietę na niby i jakoś nie zadziałało.

na 100%. Po godzinie 8 zagramy w Państwa miasta, a do godziny 8 zostało już tylko 6 minut, tak więc w tym momencie telefony w dłoń, komputery w dłoń, ekrany odpalamy i zgłaszamy się do Państw miast. 7268268826. Pod tym numerem czekam na SMS-y od Was. Można się też zgłosić przez Messengera, tylko pamiętajcie, na Messengerze proszę zostawić jakiś numer kontaktowy do siebie, żebym wiedział do kogo i na jaki numer musiałbym oddzwonić, gdybym na przykład chciał. A jak mi się do tego zmusić, żeby do Was zadzwonić? A to bardzo proste. W SMS-ie albo na wiadomości na Messengerze proszę mi napisać, jak tam Wam weekend minął. I tym oto odpowiedzią na to pytanie zgłaszacie się do Państw miast. Po 8 gramy o prezent marzeń o wartości 5.

0: Reklama.
1: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy minus 1.
8: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
9: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
18: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
21: Dzień dobry, witajcie. Wiktor Jakmiecik. Na kieleckich ulicach już sporo się dzieje. Tak jest na przykład w centrum czy na obrzeżach naszego miasta. Korkować się już może ulica Łódzka 1 maja. Większy ruch w okolicach Kadzielni czy WDK-u i tych korków będzie jeszcze więcej. A co w pogodzie? W Kielcach dziś maksymalnie do 22 stopni. Czeka nas raczej taki przyjemny poniedziałek bez opadów deszczu i trochę chmury nad naszym miastem i trochę słońca.
20: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
22: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. 10 osób nie żyje, 46 jest rannych, w tym 5 dzieci. To w wyniku ostrzału Kijowa. Ponad 15 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych i zniszczonych. Trwa akcja ratownicza. Matka spała w korytarzu. Ja nie mogłam do niej się dodzwonić, żeby powiedzieć, że lecą rakiety. To jest bardzo straszne. To już drugi atak tylko w tym miesiącu, a my dopiero okna wymieniliśmy po ostatnim ostrzale. To dramat. Boże, tu tyle dzieci. Ile jeszcze to będzie trwało? Tymczasem w Kijowie ogłoszono kolejny alarm lotniczy. Do stolicy Ukrainy zbliżają się kolejne drony. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy. Zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To bezpośrednia odpowiedź na doniesienia o tajnym oddaniu Ukrainie rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce produkcyjnej. Tę ostatnią kwestię już zdementował MON. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
0: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
22: Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić do wody. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
15: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
22: Czasem trafiają się prawdziwe historyczne znaleziska, jak pistolet Colt z XIX wieku.
19: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
23: SK2 Sport.
22: Wieczorem poznamy kolejnego ćwierćfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się pojedynek dwóch generacji. Po jednej stronie Lamine Yamal, po drugiej Cristiano Ronaldo. Charles Leclerc z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Lider mistrzostw Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa miał problemy techniczne i był 16. Do mety nie dojechał Max Verstappen, który na 4 okrążenia przed metą wypadł z toru. Kolejna runda za 2 tygodnie w Belgii.
19: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
24: 2,5 minuty po godzinie 8:00. Z tych dobrych rzeczy, które możemy powiedzieć o poniedziałku, to na przykład to, że wyobraźcie sobie, że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Tak więc, moi drodzy, dużo kawy, reszta wrzątku i oby do piątku. Oby do piątku. Dzień dobry!

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 10 minut po godzinie 8 się już zrobiło. Kiedy kupić najtaniejsze bilety lotnicze? Okazuje się, że nie. Wcale najtańszym dniem na rezerwację lotów nie jest wtorek. Do tej pory tak sądzono, że to wtedy są najlepsze okazje. Okazuje się, że najtańszym dniem na rezerwację lotów jest piątek. Szczególnie na trasach międzynarodowych można wtedy zaoszczędzić parę cennych złotych. Eksperci zalecają śledzenie cen z wyprzedzeniem i ustawianie powiadomień o promocjach, ponieważ ceny biletu są bardzo zmienne, prawda? No i największe korzyści osiąga się wtedy, kiedy rezerwacje robi się wcześniej i pamiętajcie, zawsze w piątek, nie we wtorek, tak twierdzą eksperci. No i to info by się zgadzało. Znam takich, co jak wyfruną w piątek, to czasami przywieje ich dopiero w niedzielę pod wieczór, ewentualnie w poniedziałek rano.
2: Escort.

0: Tak gra Dawid Podsiadło, a jak za chwilę zagra Asia i Paulina, to się za chwilę przekonamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo właśnie Asia i Paulina dzisiaj biorą udział w naszej zabawie. Dzień dobry paniom.
4: Witam. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy dwa razy dzień dobry, bardzo się z tego powodu cieszę. Przypominam zasady naszej zabawy, żebyśmy nie przedłużali. Zasady są takie, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy dziewczyny podajecie hasła. Na daną literę zaczynające się, to jest ważne, w danej kategorii, którą wyczytam. I teraz też druga ważna sprawa, nie można pomijać żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że jest błąd albo hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Na kole są jokery, która z was wylosuje sobie jokera, będzie mogła dla siebie wybrać literkę. I no i ta zawodniczka, która zdobędzie w 20 sekund więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobra, mamy dwa taki. Asia odpowiada dzisiaj jako pierwsza. Asiu, kręcimy w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Poszło w prawo koło. Rozlatujące się i trzeszczące, ale poszło i się zatrzymało. Asia, dla ciebie, no z grubej rury zaczynamy od jokera, czyli dla siebie będziesz mogła sobie wybrać literkę.
4: B.
0: D jak D.
4: B jak Barbara.
0: B jak Barbara. Druga litera alfabetu B jak Barbara. Głośno i wyraźnie, Asia, mów, żeby nam tutaj nic nie przerwało. To na literkę B poproszę od ciebie państwo.
4: Belgia.
0: Miasto.
4: Białystok.
0: Znana postać.
4: Blanka.
0: Roślina.
4: But.
0: Kolor.
4: Błękitny.
0: Zawód.
4: Blacharz.
0: O, blacharz ci wszedł jeszcze na ostatnią chwilę. Roślina to bób, tak?
4: Bób, tak.
0: Bób. Nie but, żeby nie było. Roślina to nie, bób. Oczywiście, że tak. 1, 2, 3. Blanka oczywiście zaliczamy. 4, 5, 6 punktów dla Asi. 6 punktów, Paulinko, do pobicia.
4: Wiem.
0: No i zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobrze, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: Może w lewo.
0: W lewo, proszę cię bardzo. Kręci się, kręci koło za kołem i wypadł. A, i prawie joker. A nie możemy, bo literka B ci wypadła, więc jeszcze raz pozwolisz, że zakręcę. Bo literka nie może się powtarzać. O, i teraz się nie powtórzyła, proszę bardzo. Litera H, samo H. Taka trochę zdradliwa czasami ta literka jest. Dobrze, samo H, Paulino, dla ciebie. Czy gotowa jesteś? No to lecimy. Uwaga, na samo H poproszę państwo.
4: Holandia.
0: Miasto.
4: Kozłów.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Hobbit.
0: Imię.
4: Halina.
0: Roślina.
4: Haber.
0: Potrawa.

0: Cóż to za szalona radość tam? Asia, gdzie ty jesteś, powiedz mi?
1: A w pracy.
0: Pracy? Czy ktoś ci dopingował, czy nikt? Czy sama dla siebie to zrobiła?
1: Nie. Sama.
0: Dla siebie, pięknie. No i to jest najlepszy doping. Cieszę się, że się cieszysz, Asiu. Do Paulinki lecą prezenty pocieszenia. Oczywiście można pozdrowić dziewczynę. Asia, pozdrawiasz?
1: Ja pozdrawiam, oczywiście, pozdrawiam wszystkich z pracy, pozdrawiam męża i syna i oczywiście słuchacze radia.
0: No i pięknie, poleciały pozdrowienia. Paulinko, czy ty jakieś pozdrowienia dla kogoś?
2: Ja pozdrawiam wszystkich znajomych i wszystkich słuchaczy.
0: No i mamy to, poleciały pozdrowienia, a Państwa Miasta wracają jutro po 8:00.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

25 minut po godzinie 8 już mamy na nie termometrach, tylko oczywiście na zegarach. Patrzę sobie jeszcze na dzisiejszą gazetę w Super Ekspresie. Jan Tomaszewski, nasz słynny bramkarz, jasno mówi o Messim. Messi nogami może wiązać krawaty. Proszę bardzo, jakie pany, na cześć Leo Messiego. Nasz Jan Tomaszewski tutaj wieści. Ja powiem tak, jeżeli Messi może wiązać krawaty nogami, to ja też powinienem grać w kadrze Argentyny, z tego względu, że ja językiem potrafię wpuścić taką wiązankę, że... Whoa!

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam stary, widziałem

0: Na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz z kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
14: Na termometrach w Kielcach w tej chwili 15 stopni i w ciągu dnia temperatura dojdzie jeszcze do 22. Przez wiatr może wydawać się, że będzie chłodniej, ponieważ ten dziś w porywach nawet do 13 metrów na sekundę. Zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice, tutaj ruch. Szczególnie dużo dzieje się przy ulicy Krakowskiej, Bohaterów Warszawy, czy też przy Alei 9 Wieków Kielc. Kierowcom nie pozostaje życzyć nic innego niż cierpliwości, a wszystkim miłego.
13: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu Urlop w Austrii.
15: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. W Łódzkiem służby zlikwidowały nielegalną fabrykę tytoniu. Zabezpieczono m.in. linię technologiczną i blisko 8 ton surowca. Straty Skarbu Państwa oszacowano na około 10 milionów złotych. Trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bóbr. Służby nadal prowadzą badania jakości wody po tym, jak wyłowiono tam kilkanaście ton śniętych ryb. Od soboty obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Brazylia odpada z mundialu. Reprezentacja Norwegii wyrzuciła Canarinhos z Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 dał ekipie z Europy niezawodny Erling Haaland. Strzelił oba gole najpierw w 79, a później w 90 minucie gry.

0: O, statki sobie już popłynęły. Mamy 38 minut po godzinie 8. Czas odkurzyć przeszłość. Czyli zapraszam was do naszego wehikułu, zapraszam was do naszego kącika odkurzającego, gdzie rzeczywiście odkurzamy wszystkie stare newsy i nadajemy im zupełnie nowe życie, przystosowane do naszych zwariowanych czasów. Dokładnie, moi drodzy, dokładnie 32 lata temu do kin wszedł Forrest Gump, późniejszy zdobywca 6 Oscarów. Los Angeles Times 6 lipca 1994 roku tak pisał o tym filmie. Przekonująco zagrany przez Toma Hanksa Gump pojawia się w 1981 roku na przystanku autobusowym w Savannah w stanie Georgia, swobodnie rozmawiając z każdym, kto ma na to ochotę. No i właśnie podczas tych rozmów padają różne slogany, które później przeszły do historii, nie tylko kina, prawda? Na przykład ten.
1: Moja mama zawsze mówiła, życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi.
0: Dobrze, że mu nikt nie powiedział, że wystarczy dać pudełko na drugą stronę, bo tam wszystko, wszystkie smaki są wypisane, bo by filmu nie było. No, to była starość, a teraz nowość w Radiu SK2. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, co mi tam?

0: To ja wam też powiem teraz prawdę, którą usłyszałem kiedyś od bardzo mądrego człowieka. Ten bardzo mądry człowiek powiedział, że nie ma przypadków, są tylko znaki. I okazuje się, że sporo w tym prawdy, bo tak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Najbliższe dni przyniosą właśnie ochłodzenie po fali upałów i miejscami będzie też mocno wiało. Co ciekawe, niemal w tym samym czasie wyszło pilne ostrzeżenie GIS-u. Główny Inspektorat Sanitarny wydał też ostrzeżenie przed dostępnym w sklepach bigosem z mięsem i kiełbasą. Producent co prawda już wycofał ze sklepów ten produkt, ale patrząc na ostrzeżenia meteorologów przed wiatrami, podejrzewam, że jednak ktoś ten bigos musiał kupić, zanim go wycofali.
1: SK2.
0: 10,5 minuty do 9:00.

0: sen to przyjdzie dopiero wieczorem za parę godzin. Natomiast my dzisiaj o poranku rozmawiamy o tym, dlaczego poniedziałek porankowy jest bardzo fajny i przekonujemy tych, którzy nie są przekonani do poniedziałku. Proszę bardzo, Dorota zostawiła nam wiadomość na naszej sekretarce. Proszę, Dorotko.
1: Ja początek zaczynam ten sposób.
0: No.
1: Staję, robię sobie kawę, do niej sobie sypię dobre ciacho na tacy, włączam waszą eskę, czekam, się będzie z nami działać.
0: A u nas się dzieje naprawdę bardzo dużo. Na przykład Robert się też do nas odezwał w sprawie chyba poniedziałku. Halo, halo.
2: W sprawie tego poniedziałku.
0: No.
2: Lubię poniedziałki, bo ponieważ skoro jest już poniedziałek, to jest coraz bliżej piątku i weekendu.
0: I co malkontenci? No z tym się chyba nie da dyskutować.

0: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl. Tak ma,
1: znam te słowa. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny? A może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start. Postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
9: Na ulicach w Kielcach ruchy cały czas jest zwiększony i cały czas kierowcom przyda się choć maleńki zapas cierpliwości. Mniej cierpliwości natomiast przyda nam się dzisiaj do pogody, ponieważ w Kielcach sporo słońca i 22 stopnie na termometrach. Sprawdzamy też, jak będą wyglądać kolejne dni. Jutro w Kielcach również 22, w środę 19, natomiast dopiero takie prawdziwe ocieplenie przyjdzie do nas około przyszłego weekendu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Awaria układu kierowniczego to wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd w rejonie ronda ze Słońców Syberyjskich najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka aut i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Z nowymi informacjami w tej sprawie Michał Skolinowski.
11: Dzień dobry. Policja bada wszystkie okoliczności tego wypadku. Służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. O tym mówił nadzór ruchu i sam kierowca. To będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy. Również test pod kątem narkotyków pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Film z tego incydentu trafił do sieci. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób, a 2, w tym jedna nieletnia, trafiły do szpitala.
10: 100 tysięcy złotych. Na tyle nieoficjalnie szacuje się koszt odbudowy dachu w jednym z gospodarstw w świętokrzyskim Poniku w gminie Staszów. Wciąż trwa liczenie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach.
12: U nas jest zerwany dach, u męża brata zerwany dach, tak samo cały zalany. Tu u sąsiada silos ze zbożem też zalany i kilkanaście ton zboża mieli. U sąsiada dalej też zerwana jakaś szopa. To była siła, nie?
10: Dziś poszkodowaną rodzinę ma odwiedzić wojewoda. Mieszkańcy liczą na przyspieszenie procedury i uruchomienie pilnych rządowych zasiłków celowych na odbudowę zniszczonych budynków. Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Początek dzisiejszego meczu w Tauron Arenie w Krakowie o 18:00.
7: Dwie minuty po godzinie 9:00. Czas zacząć miłe przedpołudnie, oczywiście, z najlepszymi polskimi hitami. I takie w tym momencie będę wam serwował. Co ciekawe, w promocji dostajecie ode mnie to, że gram je wszystkie bez reklam.
13: 10 z najlepszych polskich hitów.
14: Jeden po drugim.
7: SK2. I na początek tej godziny Ania Dąbrowska. Porady na zdradę. Nie polecam, ale fajnie się tego słucha.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: A w Polsce wiemy wszyscy doskonale, że najpiękniejszą są i miasta, i wsie, i w ogóle cała Polska jest najfajniejsza.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I codziennie się o tym przekonujemy, moi drodzy. Przekona się o tym niedługo również Roxana, bo to Roxana jest kolejną osobą, którą wysyłamy do pięciogwiazdkowego, wypasionego hotelu. Roxana spędzi sobie jakiś czas w hotelu w Świnoujściu, w Hiltonie. Tam będzie miała do dyspozycji wszystkie wspaniałości, jakie tylko ten hotel oczywiście jej zafunduje. No a dzisiaj rusza kolejna runda, moi drodzy. Od dzisiaj przez cały następny tydzień gracie o wyjazd do luksusowego hotelu Nosalowy Park w Zakopanem i zestaw wypasionych kosmetyków. Dzisiaj po godzinie 15 pierwsza osoba zmierzy się z wiedzą, z takim naszym testem z wiedzy o Polsce. Jeżeli uda jej się odpowiedzieć poprawnie na znaczną część pytań, no to duża szansa na to, że już w poniedziałek poznamy kolejnego rezydenta takiego fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu. Ale żeby wziąć udział w naszej zabawie, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl i tam się zgłosić. Roxana, jak już powiedziałem, jedzie do Świnoujścia. Z kim?
2: Ale czas, super.
3: Ale będziesz wypoczywać.
4: Gratuluję, Roxana.
2: O, dziękuję.
3: To powiedz, kogo tam zabierasz? Kogo, z kim tak będziesz wypoczywać w takich fajnych warunkach?
2: No chyba z mężem.
0: No z mężem, no chyba z mężem. Roxana w takim razie się zastanawia, wy się nie zastanawiajcie. SK2.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy, bo Polska jest najfajniejsza i możecie zobaczyć to i przeżyć na własnej skórze.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

To ja was teraz zabieram w taką podróż w czasie, gdzie zaserwuję wam, no naprawdę, kultowy kawałek. Andrzej Zaucha, kojarzycie tego pana? Oczywiście moje pokolenie kojarzy go głównie z tej słynnej piosenki o gumisiach. Tak jest, to on stoi za tymi gumisiami, które po lesie harcują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pan Andrzej Zaucha dla mojego pokolenia jest postacią na nowo odkrywaną tak naprawdę w świecie muzyki, bo się okazuje, że pozostawił po sobie dużo więcej, o wiele więcej kultowych utworów. Jednym z takich piosenek jest C'est la vie, Paryż z pocztówki. To jest kawałek, który gdzieś już tam powstawał w roku 81. Wtedy powstała muzyka. Do tego kawałka skomponował ją Wiesław Pierre-Gorulka, a później

Później powstały słowa Jacka Cygana, no i w 1987 roku piosenka ujrzała światło dzienne. No i tak trwa z nami do dzisiaj. Powiem wam, że po tych kilkudziesięciu latach ona w zasadzie nie straciła nic ze swojego uroku i czaru. A zresztą co ja tam się będę rozgadywał nad nią? Po prostu wsłuchajmy się wszyscy w tą pocztówkę z Paryża. C'est la vie, Andrzej Zaucha.

0: Nowość w Radiu SK 2. Bledka tańcz na 23 minuty do godziny 10. To jest numer 5 ostatniej gorącej polskiej dwudziestki. Tak więc już teraz zachęcam was do tego, żebyście ten czas do piątku spędzili razem z nami głosując. SK2.pl, tam wchodzicie i tam dajecie plusiki tym kawałkom, które wam się podobają. Minusiki, jeżeli coś wam się na przykład nie podoba. Wy macie głos, moi drodzy. My tylko liczymy te głosy.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
2: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
10: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy minus 1.
1: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
1: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Ależ ona ma moc, ależ ona ma moc, Edyta Górniak, to nie ja i powiem wam szczerze, że to nie ja już siedzę w tym studiu za starami. Kasia Grodzka jest
1: Jestem.
0: Z nami.
1: Dzień dobry.
0: To ona będzie wam serwowała kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim bez reklam i do tego zaserwuje coś ekstra.
1: Coś ekstra w postaci podwójnych karnetów na koncert Męskiego Grania w Poznaniu w ten weekend, a zgarnie je ta osoba, która jako pierwsza podeśle mi na Messengerze Radia SK 2 tytuły trzech hymnów Męskiego Grania. Będziemy się cofać w historii.
0: O. To ty teraz w quizik idziesz,
1: będziemy
0: tak?
1: Będziemy w quizik.
0: No
1: tak.
0: Dobra, no to proszę bardzo. Trzy tytuły hymnów Męskiego Grania i karnecik podwójny na Festiwal Męskie Granie jest wasz. No, po prostu no, sytuacja win-win, no.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, Galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
8: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Na termometrach w Kielcach dziś maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Wiatr również będzie dość odczuwalny, ponieważ powieje w porywach do 12 metrów na sekundę. Sprawdzamy jeszcze, co z ciśnieniem, to dziś stabilne. I zaglądamy jeszcze na Kieleckie ulice. Tutaj najwięcej w tej chwili dzieje się przy ulicy Bohaterów Warszawy, 1 Maja, Łódzkiej czy też Alei 9 Wieków Kielc.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łowocka. Ponad 350 rosyjskich dronów i prawie 70 rakiet wystrzelonych w stronę Ukrainy. To była jedna z najtrudniejszych nocy dla tamtejszej obrony przeciwlotniczej. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Dotychczas wiadomo o 14 ofiarach. W samym Kijowie zginęło 11 osób, około 60 jest rannych. Mam pokaleczone odłamkami nogi. Na początku tego nie poczułem, ale potem zobaczyłem, że leci krew. Musiałem wyciągnąć ranną żonę z mieszkania. Sam dotarłem na drugie piętro. Tam pomogli mi wciągnąć ją w stronę drzwi. Uratowaliśmy też tak mojego syna. Jutro w Kijowie znów ogłoszono dzień żałoby. Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, zapowiada wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jutro w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji? O tym Jakub Krzyżak.
11: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
12: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
11: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
13: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni w sojuszu, w Unii,
8: to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
11: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
10: Jedna z największych maszyn górniczych w Polsce idzie na żyletki. Ważąca 5000 ton koparka z kopalni Bełchatów zostanie rozebrana, mówi Janna Blewąska z PGE.
13: Koparka K42 zakończyła pracę w październiku ubiegłego roku po 48 latach pracy. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych maszyn w historii kopalni Bełchatów.
10: Demontaż gigantycznej koparki potrwa co najmniej pół roku.
1: Taka kariera, że aż kopara opada. Minęła 10:00, tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry przy poniedziałku. A jak wejść w ten nowy tydzień z uśmiechem? Na przykład zdobywając u mnie podwójne karnety na koncert męskiego grania w ten weekend w Poznaniu. Zgarnie je pierwsza osoba, która na Messengerze Radia SK2 wymieni mi tytuły trzech swoich ulubionych, dowolnych hymnów męskiego grania. Takie fajne rzeczy rozdajemy wam przez całe wakacje i gramy wam oczywiście najlepsze polskie hity. No to...

0: Tę artystkę słyszeliśmy w Elektrycznym z 2014 roku i w Nieboskłonie z roku 2017, choć oczywiście o Monikę Brodkę i jej obecność w hymnach męskiego grania. Nieco inne hymny, swoje ulubione, trzy, zaproponowała mi Kasia. Cześć Kasiu.
1: Cześć, witam.
0: Które to były hymny? Proszę mnie tutaj przedstawić.
1: Na pewno Supermoce i Ciebie też bardzo i Początek.
0: Oczywiście, że tak. A, no dobra, no to który z tych jest taki najbardziej Twój ulubiony?
1: Supermoce.
0: Supermoce. Ze względu na to, że skład, czy po prostu beat, czy co tam Cię kręci w tym kawałku?
1: Skład to na pewno, ale myślę, że jest to naprawdę świetny hicior.
0: No to dobrze. Czyli co, chętnie przygarniesz te wejściówki na męskie granie na koncert w ten weekend?
1: Jak najbardziej, jasne.
0: No to dobrze, w takim razie one lądują oczywiście u Ciebie. Możesz kogoś pozdrowić z tej okazji?
1: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo, bardzo konkretne pozdrowienia od Kasi. Kasia otrzymała właśnie wejściówki na koncert, podwójne wejściówki na koncert męskiego grania w Poznaniu. Ta trasa sobie trwa dalej przez całe wakacje. Otrzymujecie od nas właśnie takie karnety. Jeszcze warto wspomnieć o jednym hymnie, troszkę taki rarytas, bo 1/3 składu męskiego grania z 2024 roku obecnie zbiera siły przed nowym rozdziałem swojej kariery muzycznej. O kim mowa? Wolne Duchy, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow już teraz przed nami w Radiu SK2. SK.

0: Taka Warszawa, oczami Beaty Kozidrak. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A czy zła wiadomość może być jednocześnie dobrą wiadomością? No myślę, że tak. I tutaj już od razu podaję przykład. FIFA podjęła decyzję, że Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego meczu w 1/8 finału Mistrzostw Świata. To jest ta zła wiadomość, a teraz przekuwamy ją w dobrą. 4 lata temu w Katarze FIFA też trzymała pana Szymona w rezerwie, po czym dała mu do poprowadzenia sam wielki finał. Tak to właśnie było. Ja też jak jem obiad, to najlepsze zostawiam sobie na koniec. No to jest stara i wszystkim znana filozofia.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: openera, to ja mam z wami co weekend. Tak Dawid Kwiatkowski podsumował swój koncertowy początek wakacji na swoich mediach społecznościowych. Wczoraj fani mogli śpiewać z nim w Dębicy. I mnie to porównanie jak najbardziej pasuje. Bardzo mi się to podoba, bo każdy sam wybiera swoje koncerty i jedzie tam, gdzie czuje się najlepiej. A ja przypomnę, my w Radiu SK2 przez całe lato rozdajemy wam karnety na najlepsze polskie festiwale. Warto słuchać nas uważnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom -1.
2: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Okej, matura za mną i co teraz?
10: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
11: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutacje na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, transport i logistyka.
9: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
11: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
10: Brzmi jak plan na przyszłość.
11: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa. Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
15: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy prognozy na kolejne dni. Według ekspertów we wtorek w Kielcach 22 stopnie, w środę najchłodniej, ponieważ 19, natomiast cieplej dopiero od przyszłego poniedziałku, być może przyszłej niedzieli. Spragnionych lata niestety musimy troszeczkę zmartwić, ponieważ według ekspertów od jutra zrobi się dość mocno deszczowo, padać będzie już do końca tego tygodnia.
16: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dziś po południu przesłuchanie kierowcy miejskiego autobusu to po wczorajszym wypadku w Warszawie. Przypomnę, na rondzie zesłańców syberyjskich pojazd uderzył w tramwaj, następnie zderzył się z 14 samochodami i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Nowe informacje w sprawie przynosi do studia Krzysztof Powecki.
7: Jak się dowiedziałem, przesłuchanie kierowcy autobusu zaplanowano dzisiaj między godziną 13 a 14. Tuż po wypadku mężczyzna tłumaczył, że zawiódł układ kierowniczy i hamulce. Policja wstępnie potwierdziła, że pojazd mógł mieć problemy techniczne. Eksperci dodają, że wytracenie prędkości wielotonowego pojazdu jest bardzo trudne. Wiadomo, że 58-latek był trzeźwy, a badanie na obecność środków odurzających również dało wynik negatywny. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zderzenie autobusu z tramwajem i samochodami, co poprzedziło zjazd do przejścia podziemnego. Akcja usuwania pojazdu trwała niemal całą noc.
16: Rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. To bezpośrednia odpowiedź na zarzuty opozycji. Oskarżenia dotyczą oddania Kijowowi rakiet do wyrzutni Patriot oraz polskiego miejsca w kolejce w amerykańskich fabrykach. Ostatnią kwestię już zdementował MON. Oto jak opublikowanie szczegółów donacji wpłynie na relacje na linii Warszawa-Kijów, był pytany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
17: Powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy. Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd.
16: Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że rząd PiS-u dokonał 44 donacji sprzętu dla Ukrainy, a obecny rząd 5. Udaremniony przemyt papierosów na granicy z Białorusią w Koroszczynie. Prawie 8 tysięcy paczek było ukrytych w podłodze naczepy ciężarówki, mówi Michał Deruś z administracji skarbowej w Lublinie.
18: Samochód ciężarowy wjeżdżał z Białorusi do Polski. Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi i naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina, który był wykorzystywany podczas tych czynności. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
16: Kierowca, obywatel Polski, przyznał się do próby przemytu.
0: Tu Radio SK, 2:02. Mamy wszystko, kręci się wokół miłości. Dziś w kalendarzu Światowy Dzień Pocałunku. To i my gramy najlepsze polskie hity na takie czułości. Mateusz Ziołko, Ania Karwan, ich usłyszycie jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.
19: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
21: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Tak, niewiele nam trzeba, żeby było dobrze. Na tym zespół Golden Life w Radiu SK2, choć na pewno do życia potrzeba wody. Woda jest ważna i to wiadomo, powoli zaczyna jej miejscami brakować. Na szwedzkiej wyspie Gotlandii właśnie w związku z takimi brakami władze wpadły na pomysł, żeby prosić mieszkańców, aby zamiast pod prysznicem myli się bezpośrednio w Morzu Bałtyckim. Aby ułatwić sprawę, w hotelach rozdawane jest specjalne ekologiczne mydło z miodem i olejem kokosowym, które idealnie pieni się w takiej słonej wodzie. Taka jedna morska kąpiel pozwala zaoszczędzić nawet do 90 litrów wody. I powiem wam, mnie się jak najbardziej podoba. Człowiek z takiej morskiej kąpieli wyłania się niczym Wenus z morskiej piany, narodzony na nowo.
1: SK.

0: Hiku czasu.
1: Czy wiedzieliście, że pewien kultowy hit Grażyny Łobaszewskiej początkowo wcale nie był radiowym przebojem i został chłodno przyjęty przez krytyków? Genialna ballada, czyli Czas nas uczy pogody, potrzebowała lat, by słuchacze w pełni docenili jej głęboki poetycki sens i też przekaz o przemijaniu. I my doceniamy ją teraz w Radiu SK2.

0: To nowość od Olikendry w Radiu SK 2. Bój się Boga, dziewczyno, taki to tytuł, a wy się nie bójcie pytań z quizu o Polsce, bo w zabawie Polska jest najfajniejsza. W tym tygodniu wysyłamy was w piękne, chłodne rejony, idealne, jeśli ktoś lubi zdobywać górskie szczyty. Do zgarnięcia jest pobyt w hotelu Nosalowy Park. Wystarczy wejść na sk2.pl, zostawić swoje zgłoszenie i czekać na telefon w sprawie quizu. Kolejna runda już dziś po 15.
1: SK 2. SK 2. Reklama.
2: Pod stopą pól. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Stołem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Stołem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Stołem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Stołem. Jakość wyższa od ceny.
4: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Oda do weekendu, choć to tylko moja interpretacja. Bez ciebie umiera mi zespół Manam, gramy wam w Radiu SK2. Jeśli faktycznie tak się zdarzyło, że w ten nowy tydzień weszliście z nie najlepszym humorem, to po 12 postara się wam go poprawić Kamil Nosel ze swoją wkrętką, a przed nami jeszcze newsy w samo południe.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
3: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
2: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
3: Niemożliwe.
2: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
3: Sprawdźmy to.
2: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
4: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
5: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
6: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny, a może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach, nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start, postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
10: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj 20 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 22. Indeks UV dziś niski, natomiast wiatr w porywach do 12 metrów na sekundę. Dla czekających na prawdziwe lato niestety nie mamy zbyt dobrych wiadomości, ponieważ w tym tygodniu w Kielcach dość deszczowo i temperatura cały czas w okolicach 20. Do usłyszenia.
11: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek autobusu na trasie Warszawa-Tallin. Dziś w nocy miał zjechać do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Autobusem jechało łącznie 20 osób, w tym obywatele Polski. Część pasażerów została ranna, przetransportowano ich do szpitala. Do wypadku miało dojść z powodu złych warunków atmosferycznych. Motywem zbrodni narastający konflikt małżeński. To ustalenia Radia SK2 po zabójstwie 64-latki w podkieleckim Borkowie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, konflikt narastał po przejściu podejrzanego na emeryturę. 65-latek miał żalić się córce na kłótnie z żoną. Służby jednak nie miały żadnych sygnałów o agresywnych zachowaniach. W czasie jednej z kolejnych awantur mężczyzna uderzył w głowę kobiety narzędziem kuchennym i uciekł. Zatrzymano go po dwóch dniach.
12: W dniu wczorajszym prokurator przedstawił mu zarzut zarzut zabójstwa żony, a następnie po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
11: Mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. O tymczasowym areszcie sąd ma zdecydować już dziś. 65-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Duże kłopoty pasażerów z Warszawy, Katowic czy Krakowa, którzy zamierzali spędzić wakacje na Sycylii. Erupcja wulkanu Etna spowodowała odwołanie lub przekierowanie 154 rejsów w Katanii, stolicy regionu. Z powodu ogromnej chmury popiołów włoskie służby wprowadziły czerwony, najwyższy alert lotniczy. Etna jest niespokojna od kilku dni. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
0: Procent polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Mam dla was w tej godzinie rockowe brzmienie od zespołu Ira. Będzie też Kwiat Jabłoni, a na początek Kasia Kowalska, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Tu Radioska 2, gramy wam 100% polskich hitów. To Maciej Siński za nami, a już teraz Kamil Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca.
2: Halo? Dzień dobry, Mańku, Marzena po tej stronie. Ja z panem Dawidem rozmawiam, tak, od tej przyczepy rolniczej.
3: Tak, przy telefonie.
2: Proszę pana, od męża mam informację o tym zamówieniu, z tym, że muszę pana poinformować, że przyczepa będzie na czas, ale tutaj jeśli chodzi o transport, no to tylko do 15, no max 20 km na godzinę, proszę pana, można jechać.
3: Jeszcze raz, jak 15 na km na godzinę, dlaczego?
2: Zachodzi problem, jeśli chodzi o wiatr oraz o stal. Stal jest poddana, proszę pana, pod większe rdzewienie w przypadku wyższych temperatur. Tak nam powiedzieli producenci z Chin i dlatego teraz reklamujemy to na rynek europejski.
3: I ja mam co? Dostanę tą przyczepę i co się będzie z nią działo, to co wtedy?
2: Jak no jeżeli wygląda? Pan będzie rozwijał prędkości większe niż 15 km, no 20 km, to ona może, proszę pana, po 2-3 dniach już jakby bulwy mieć do rdzewienia.
3: No i co, ja mam całe życie jeździć 20 km na godzinę?
2: No aż do momentu, proszę pana, gdy ten problem z Chinami nie rozwiążemy, bo to jest problem ze stali chińskiej.
3: No ja sobie nie wyobrażam, żeby jeździć przez całe życie 15 km na godzinę.
2: A ile pan teraz jeździ, przepraszam, że tak zapytam?
3: No 45.
2: No proszę pana, do 20 pan może rozwinąć prędkość. Później pan musi tę przyczepę plandeką okryć, żeby, proszę pana, wiatr nie wchodził w reakcję z tą stalą, z którą jest zbudowana przyczepa.
3: No kłopot jest w tym, żeby ja nie wyobrażam sobie jechać 15 km na godzinę taką przyczepą.
2: No może pan szybciej, jak pan zafoliuje, proszę pana, tę przyczepę, albo zaplandekuje.
3: Ale jeżeli ta folia i tak się zedrze, bo wiadomo, odmycia i takich pierdolów.

0: Może trochę deszczu na boisku dziś by się przydało, bo gorąca atmosfera będzie na pewno. Mafia i W imię deszczu gramy wam w Radiu SK2. A ja mówię o wieczornym starciu tytanów dosłownie na mundialu. Portugalia kontra Hiszpania, emocje są naprawdę wielkie. No i wszyscy zastanawiają się, czy to przypadkiem nie ostatnie mistrzostwa pana Cristiano Ronaldo. Portugalczyk na jednej z konferencji prasowych wkurzył się tak wprost na dziennikarzy. Rzucił prosto z mostu, że media próbują go zabić medialnie od 23 lat. A o końcu reprezentacyjnej kariery zadecyduje wyłącznie sam. No i słusznie, ja bardzo popieram takie podejście do tematu. No i umówmy się, pan Cristiano na boisku jako napastnik sam jest takim zabijaką, bo zabija nadzieję na wygraną każdej drużyny, z którą się mierzy.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
8: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy -1.
9: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: niby najlepszą obroną jest atak, a jednak taka sama obrona w wykonaniu SARS jest bardzo przyjemna dla ucha. Bronię się gramy wam w Radiu SK2, a i też na naszej antenie możecie już usłyszeć nowość od SARS-y. Czy będziemy się pamiętać? To taka romantyczna propozycja na nowy wakacyjny tydzień, co by również wakacyjny romans pięknie sobie kwitł. Zbliża się godzina 13, przed nami newsy Radia SK2.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Nowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Weronika Wawrzyczyk, sprawdzamy, co dzieje się w Kielcach na termometrach. Na nich w tej chwili 21 stopni i znacznie cieplej już dziś niestety nie będzie, ponieważ w ciągu dnia możemy spodziewać się maksymalnie 22 kresek. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. I zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice, ponieważ na nich robi się już coraz tłoczniej. Kierowcom przyda się cierpliwość w całym centrum, ale również przy Krakowskiej.
3: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponawiam apel do wszystkich, począwszy od prezydenta. Nie igrajcie z ogniem. Tak premier skomentował właśnie burzę wokół przekazania pocisków patriotów w Ukrainie. Donald Tusk zaznaczył, że pomoc dla Kijowa była dotąd przedmiotem narodowego i politycznego konsensusu.
4: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej. Chyba nie przeszliście. Zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy na stronę Rosji.
3: Przypomnijmy, opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot, jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. W związku z tym rząd postanowił odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026. Nie można przejąć zdalnego panowania nad tym autobusem, przekazały miejskie zakłady autobusowe w Warszawie. Potwierdza to także producent. MZA ucina spekulacje dotyczące wczorajszego wypadku w stolicy. Przypomnę, w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus zderzył się z tramwajem, następnie odjechał, uszkadzając po drodze kilka samochodów i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Kierowca autobusu był trzeźwy, badanie narkotestem dało wynik negatywny. Według jego relacji pojazd mógł ulec awarii, miał mieć problemy z hamowaniem. Sprawę badają służby. Wojewoda świętokrzyski zapowiada wsparcie finansowe dla poszkodowanych w nawałnicach. Gwałtowne burze pustoszą ten region już od połowy maja.
5: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
3: Podsumowuje wojewoda świętokrzyski Józef Bryk. Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. To jednak nie wszystko, dodaje wojewoda.
5: Dysponujemy taką kwotą do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy złotych w przypadku budynków gospodarczych. Będzie komisja, która będzie oceniała te straty, te szkody.
3: Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać się do swoich urzędów gmin.
6: Minęła 13, jeśli jesteście głodni, to za chwilę będziemy wcinać hot dogi i to w ilościach hurtowych, a na przystawkę mam dla Was 10 najlepszych polskich hitów. Anna Jurksztowicz na początek muzycznej tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: Bez reklam, jeden po drugim. Teraz gry.

0: można by ciasta marchewkowego zrobić. Całe marchewkowe pole od Lady Punk do naszej dyspozycji. Tutaj Radio SK2 mamy 16 minut po godzinie 13. Za to aż 66 hot dogów w 10 minut zadysponował, w sensie, że zjadł zwycięzca corocznego konkursu jedzenia hot dogów z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Pan Joey Chestnut zgarnął w ten sposób $10,000. No i tak po finale mówił, że jeszcze trochę miejsca mu tam w tym brzuchu zostało. Ja nie wiem, czy pan Joey przypadkiem nie ma jakichś polskich korzeni. U nas zawsze na święta człowiek się naje po uszy, ale jak serniczek czy taka szarlotka wjadą na deser, to zawsze miejsce w brzuchu się znajdzie.
1: SK2.

Lądujemy w roku 81. W sklepach mięso kupowaliśmy na kartki, a na ulicach trwały strajki Solidarności. Wtedy też premierę miał utwór Złoty Paw zespołu Dżem. Kilka miesięcy po radiowym debiucie piosenki wprowadzono stan wojenny, co przyniosło cenzurę i brutalnie ograniczyło wolność muzyków. A co muzycy Dżemu mieli mocno odczuć 6 lat później przy mocnej cenzurze utworu Koszmarna Noc? Ale o tym to zdecydowanie kiedy indziej, to inny temat wehikułu czasu. Przed nami Złoty Paw w Radiu SK2.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Absolutna, gorąca nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, ależ oni się szarpią na teledysku do tej piosenki, ale to wygląda świetnie, widowiskowo wręcz, dwoje pięknych artystów i ich piękna piosenka. Bardzo polecam, widać, że przy tym też świetnie się bawią, a czy temu kawałkowi uda się wyszarpać podium gorącej polskiej dwudziestki? A to już zależy tylko od waszych głosów, głosowanie trwa na sk2.pl, a gorąca polska dwudziestka w piątki po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
4: Dziesiątki topowych polskich artystów.
3: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
4: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kosmiczne.
18: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
19: I po reklamie.

0: Tego właśnie można życzyć wszystkim leśnikom na terenie całej Polski, a to z powodu suszy hydrologicznej. Kropla deszczu. Gabriel Fleszar, czyli łamacz językowy, ale też bardzo uzdolniony człowiek. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 14, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy prognozy na kolejne dni. Według ekspertów we wtorek w Kielcach 22 stopnie, w środę najchłodniej, ponieważ 19, natomiast cieplej dopiero od przyszłego poniedziałku, być może przyszłej niedzieli. Spragnionych lata niestety musimy troszeczkę zmartwić, ponieważ według ekspertów od jutra zrobi się dość mocno deszczowo, padać będzie już do końca tego tygodnia.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na miejscu znaleziono nóż, którym sprawca zadawał śmiertelne ciosy i odebrał sobie życie. To nieoficjalne ustalenia Radia SK2 w sprawie zbrodni w małopolskiej Skawinie. Śledczy, jak się dowiadujemy, nie mają już wątpliwości, że 35-latek najpierw zabił swoją żonę, 8-dniową córkę i teściową, a później popełnił samobójstwo. Prokuratorzy i policjanci zakończyli oględziny mieszkania, w którym w piątek doszło do tragedii. Sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Takie są nieoficjalne ustalenia Radia SK2. Prokuratura na razie szczegółów śledztwa nie podaje. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok rodziny.
10: To są pierwsze, najpilniejsze, niezbędne czynności procesowe, które musimy wykonać. Będziemy czekali na wstępne wyniki. Wtedy będziemy mogli być może coś więcej powiedzieć.
9: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wcześniej policja nie miała żadnych zgłoszeń o przemocy w rodzinie, ani jakichkolwiek innych niepokojących sygnałów. Policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn. Mundurowi szukają kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać przez miasto.
11: Przejechał przez miasto, a na osiedlu po jeździerze porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. W trakcie przejazdu przez miasto miał spowodować kilka kolizji.
9: Relacjonuje Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli już porzucony pojazd i ustalają tożsamość kierowcę. Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Po tym meczu trener kadry Igor Milicic mówił w szatni do swoich zawodników.
12: Tu zrobiliśmy co trzeba fizycznością. Okej, wszystko jest okej. Teraz głowę całkowicie zapominamy ten mecz. Mamy Holandię.
9: A początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie w Krakowie o 18:00.
0: Procent polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Minęła 14. Kasia Grodzka, dzień dobry. Przed nami muzycznie w tej godzinie zespół Kombi, Sanach i tegoroczne męskie granie orkiestra. A na początek Monika Brodka, gramy.

na ciąganiu prawdy. Tak trochę, Magda Fam w Radiu SK2. Za to prawdziwe życie dzieje się na mundialu, bo mamy chyba najbardziej absurdalną kontuzję tych mistrzostw. Angielski piłkarz Jordan Henderson w meczu z Meksykiem nie rozegrał ani jednej minuty, a i tak zdołał zarobić żółtą kartkę za pyskówki na ławce rezerwowych, a po końcowym gwizdku wylądował w szpitalu. A wszystko przez to, że świętując awans swojej drużyny, tak skoczył przez bandę reklamową, że uszkodził sobie nadgarstek i z boiska zabrały go nosze. No, pan Jordan przynajmniej ma takie potwierdzenie dla siebie, że piłka nożna to rzeczywiście jest jego sport, a skakanie przez przeszkody już na pewno może sobie odpuścić, bo tutaj sukcesu raczej nie wróżę.

0: Jak piaski, to póki co tylko od zespołu Various Manx. Bo w tym tygodniu Radio SK2 wysyła was na luksusy w górach. Słuchajcie, zabawa polska jest najfajniejsza. W tym tygodniu do zgarnięcia jest pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Nosalowy Park. Wystarczy wejść na sk2.pl, zostawić swoje zgłoszenie i czekać na telefon w sprawie quizu. Kolejna runda już dziś po 15.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy -1.
5: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kosmiczne energie.
9: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz.
10: Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden.
9: 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
12: Ja? Nie.
11: Jak to?
12: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
13: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
14: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
15: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
18: I po reklamie.

0: i będę z tobą, a wy będziecie z nim, w sensie z Igorem Herbutem, bo w tym tygodniu do zgranięcia w Radiu SK2 są podwójne karnety na koncerty męskiego grania w Poznaniu, to piątek i sobota. Żeby je zdobyć, uważnie słuchajcie naszej anteny i śledźcie też nasze socjale, bo nigdy nie wiecie, za którym rogiem czają się karnety. Za to wiemy, że za rogiem godziny 15 czekają na nas newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
7: Okej, okay, matura za mną i co teraz?
8: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
9: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutacje na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, transport i logistyka.
7: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
9: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
8: Brzmi jak plan na przyszłość.
9: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa.
10: Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
12: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Weronika Wawrzyczek, 22 stopnie w Kielcach dziś na termometrach. Odczuwalna temperatura to zaledwie 18. Niestety nie poszalejemy dziś z jakimiś odkrytymi kreacjami. Wiatr w porywach do 12 metrów na sekundę. I zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice. Na nich ruch cały czas się zwiększa. Widać to m.in. przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc, Krakowskiej, przy Rondzie w Cedzynie, Wapiennikowej czy też Seminaryjskiej.
17: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MON ujawni szczegóły dotyczące pomocy militarnej przekazanej Ukrainie. To jeszcze dziś. A wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła, że rząd w tajemnicy przekazał Kijowowi rakiety Patriot. Chodzi dokładnie o słowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który poinformował, że w marcu rząd przekazał Ukrainie bez informowania Sejmu pociski do amerykańskich systemów. Głos w tej sprawie zabrał premier, a jeszcze dziś informację ma przekazać minister obrony. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
19: Jak udało mi się ustalić, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma przekazać informację w tej sprawie jeszcze dziś. Wczoraj szef MON odtajnił pełną listę polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Z kolei premier Donald Tusk pytał dzisiaj posłów opozycji, po której stronie stoją w tej wojnie.
20: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy na stronę Rosji.
19: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy na produkcję nowych amerykańskich pocisków. Donald Tusk poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
18: Stanęli przed sądem za strzelaninę pod Lublinem. Ruszył proces w sprawie wydarzeń sprzed roku w miejscowości Niemce. Na ławie oskarżonych zasiadło 5 mężczyzn. Odpowiadają za brutalną bójkę z użyciem m.in. pistoletu. Oddano co najmniej 20 strzałów. Dwóch mężczyzn zostało rannych. Oskarżonym grozi 20 lat więzienia. Nie przyznają się do winy. Zdarzenie osobówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku. To w Łódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
21: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego.
18: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Pociągiem podróżowało 14 pasażerów. Ruch kolejowy na linii Piotrków-Częstochowa w obu kierunkach jest wstrzymany. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
22: 2 minuty po godzinie 15:00 rozpoczynamy kolejne najlepsze polskie hity, które będą wam grać w tej godzinie, ale oprócz tego sprawdzimy waszą wiedzę o Polsce, bo już za chwilę kolejne rozstrzygnięcie konkursu Polska jest najfajniejsza. Ale zanim to nastąpi, to trochę wam pogram Bryska i Obca. To na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
23: SK2

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sofot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Czas sprawdzić, czy wiecie o tej Polsce bardzo dużo i czy zasługujecie na tydzień w hotelu Nosalowy Park, a sprawdzać to będziemy razem z Rafałem. Cześć Rafale.
3: No witam.
2: Ty się do nas tutaj do zabawy zgłosiłeś, to ja już cię informuję, że masz nagrodę gwarantowaną, czyli zgarniesz od nas zestaw kosmetyków. Czy uda ci się zdobyć pobyt w hotelu Nosalowy Park? No to się dopiero okaże. Masz 30 sekund na odpowiedź na pytania. Wystarczy, że odpowiesz tak lub nie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej pytań w te 30 sekund odpowiedzieć. Czy zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
2: To tak, w momencie, kiedy czytam pytanie, po przeczytaniu tego pierwszego pytania uruchamiam zegar i wtedy już możesz śmiało odpowiadać i startować, dobrze?
3: Dobra.
2: Uwaga, uwaga. Czy w 2026 roku odbyły się w Polsce Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3?
3: Nie.
2: Czy w tym roku Dawid Podsiadło zagrał koncert na Stadionie Śląskim?
3: Nie.
2: W kotle historia. Czy w bitwie pod Termopilami, na podstawie której powstał film 300, brały udział wojska polskie?
3: Nie.
2: Czy aktor Michał Żebrowski wcielił się kiedykolwiek w rolę Wiedźmina?
3: Tak.
2: Czy Radziu Majdan był drugim mężem Dody?
3: Tak.
2: Justyna Kowalczyk, czy to polska biegaczka na 3000 metrów?
3: Tak.
2: Czy w Polsce produkuje się wino?
3: Tak.
2: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Mamy już tutaj, skończył nam się czas. No to uwaga, mamy 3 poprawne odpowiedzi na 7. Bardzo serdecznie ci dziękujemy. Jeśli ktoś jutro, bądź jeszcze w tym tygodniu pobije twój rekord, no to oczywiście on ma dalej szansę zdobyć nagrodę gwarantowaną. A i tutaj pobyt w hotelu Nosalowy Park, a dla ciebie mam oczywiście zestaw kosmetyków.
3: Dziękuję.
2: Super, bardzo dziękuję, trzymaj się i miłego dnia ci życzymy.
3: Dziękuję również.
2: Cześć.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków.

0: Lady Punky, Zamki na piasku, a już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: 14 ofiar w Kijowie i obwodzie kijowskim. Znów zniszczone bloki mieszkalne i ludzie pod gruzami. Ratownicy wciąż próbują do nich dotrzeć. Do tej pory służby informowały o blisko 80 rannych osobach. To ukraińska stolica po kolejnym zmasowanym ataku. Minionej nocy Rosja wypuściła w kierunku Kijowa 29 rakiet. Przez liczbę ofiar wtorek ogłoszono w Ukrainie dniem żałoby. To już drugi taki dzień od początku lipca. Zajmowali się produkcją i dystrybucją narkotyków w Małopolsce. Zatrzymano 8 osób, są już w tymczasowym areszcie. Według ustaleń śledczych wyprodukowali przynajmniej 30 kg mefedronu. W trakcie przeszukań zabezpieczono też znaczne ilości substancji odurzających, broń oraz plantację marihuany. Podejrzanym grozi nawet do 20 lat więzienia. Na Podlasiu powstanie pierwsze pole do disc golfa. To wspólny pomysł leśników i lokalnych miłośników tego sportu, czyli połączenia frisbee i golfa. Park ma powstać na terenie leśnictwa Krzemianka, a zostanie wkomponowany w leśny krajobraz.

0: Bracia, wierzę w lepszy świat. To dla wszystkich tych, którzy mają już dosyć poniedziałku, podkreślam, że ten lepszy świat może nadejść, lepszy szef też, bądź lepszy dzień po prostu. Ale zanim jednak pomyślicie już o kolejnym dniu pracy, to pomyślcie sobie o najlepszych polskich hitach, bo one grają cały czas. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną m.in. Maryla Rodowicz, ale będzie też Sylwia Grzeszczak.
1: SK2. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
7: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom -1.
8: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
14: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
13: Kiedy wyruszasz?
14: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
15: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
16: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
17: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
18: Bierzemy.
16: Buen provecho.
18: A to co?
17: No, owoce, ale morza.
19: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
20: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Castorama.
23: Teoria.
22: I praktyka.
23: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
22: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: I po reklamie.

0: Edyta Górniak i Dotyk. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity, ale także Jarząbek prawdę ci powie, więc warto z nami zostać.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny? A może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start. Postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, co słychać na termometrach. Na nich w Kielcach w tej chwili 22 stopnie. Noc będzie dość chłodna, ponieważ temperatura spadnie do 11 kresek. Według speców od pogody jutro może popadać. Kierowcom na ulicach w Kielcach na pewno przyda się w tej chwili choć maleńki zapas cierpliwości, zwłaszcza w takich miejscach jak Łódzka, 1 Maja, Bohaterów Warszawy czy też Żelazna oraz Grunwaldzka.
17: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po dramatycznych wydarzeniach w Warszawie ruch prokuratury. Ruszyło śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda ze Słańców Syberyjskich. Autobus zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowiecki.
20: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany. zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
1: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
20: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
8: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
20: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
19: Dodajmy, kierowca autobusu był trzeźwy, a badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Pojazd został zabezpieczony do szczegółowych badań. Akcja służb w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. Policja dostała zgłoszenie o alarmie bombowym, jaki został wysłany do placówki.
21: Zarządca placówki na podstawie rekomendacji te działał zachowawczo. Nie podjęto decyzji o ewakuacji, natomiast zaprzestano przyjmowania nowych pacjentów, a część personelu została zwolniona do domu.
19: Relacjonuje Rafał Wawrzuta z Policji w Krakowie. Trwa sprawdzanie pomieszczeń i ustalanie, kto stoi za zgłoszeniem. Igor Milicic zostaje na stanowisku. Kontrakt z trenerem koszykarskiej reprezentacji Polski przedłużony co najmniej do końca eliminacji do Mundialu. Jesteśmy głodni kolejnych zwycięstw, mówi nam Igor Milicic.
22: Jestem naprawdę jak dziecko szczęśliwy z tą decyzją i mam nadzieję, że będzie owocna w sukcesy tak jak do tej pory.
19: A przed Polakami ostatni mecz kwalifikacji do mistrzostw w Katarze. Spotkanie z Holandią w Tauron Arenie Kraków już o 18:00.
23: Dwie minuty po godzinie 16:00, a wiesz, co nas jeszcze dzisiaj czeka? Mecz Portugalii.
19: Pojęcia.
23: Tak, dobrze mówię, z Hiszpanią? Tak?
19: No.
23: Dzisiaj w ramach Mundialu? Bo ja o tym mówię, bo tam są najprzystojniejsi piłkarze po prostu.
19: A to nie
23: ja
19: mnie
23: będę oglądać.
19: Akurat.
23: A, no dobrze.
19: Ale
23: jeśli
19: piłka
23: chodzi...
19: też tam dobra
23: a,
19: jest,
23: właśnie,
19: także też
23: właśnie.
19: Chętnie zobaczę.
23: Ale też mamy najlepsze polskie hity i bardzo dobrze się składa. Już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie, ale zanim Jarząbek, to jeszcze Kasia Kowalska. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Stanach i jestem twoją bajką, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie. Pogada wam o fizyce.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Szykujecie się na plażę albo na piknik? No to super, ale zanim wrzucicie napój chłodzący, jakieś kabanosy do tej waszej lodówki turystycznej, to pogadajmy trochę o fizyce. Brzmi nudno, ale spokojnie, chodzi o to, żebyście później się na przykład nie zatruli. Większość z nas robi to jednak źle i wrzuca niebieskie wkłady chłodzące na samo dno lodówki. Efekt? Na dole macie Arktykę, a na górze tropikalne 20 parę stopni. Idealne warunki do rozwoju bakterii. Wszystko przez konwekcję. Zimne powietrze jest cięższe i opada. Jeśli dacie wkłady na dół, chłód nigdzie już nie poleci. Rozwiązanie? Zróbcie tak zwaną kanapkę. Jeden wkład dajcie na dno, a drugi, to jest najważniejsze, na samą górę, na produkty. Wtedy chłodek ładnie spłynie na całe wasze jedzenie i utrzyma temperaturę o kilka godzin dłużej. Pamiętajcie też, żeby jedzenie pakować już schłodzone z domowej lodówki i nie otwierać wieczka tej lodówki turystycznej co 5 minut. No chyba, że waszym głównym celem jest spektakularne i szybkie oczyszczenie organizmu.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów to nowość. Co mi tam? Tak wam gramy w Radiu SK2. A już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata przedstawi je Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: W wypadku autokaru na Litwie nie ucierpieli Polacy, potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przypomnę, dziś w nocy na drodze między Mariampolem a Kownem międzynarodowy autobus turystyczny zjechał z drogi do rowu. Do wypadku miało dojść przez złe warunki atmosferyczne. Okoliczności badają służby. Sąd rodzinny zajmie się sprawą 8 nieletnich, którzy w Bydgoszczy zdewastowali obiekt sportowy na jednym z osiedli. Straty oszacowano na 150 tysięcy złotych. Wszyscy z nich mają od 12 do 14 lat. Sprawcy zniszczyli kontenery Orlika, a przede wszystkim jego wyposażenie. Funkcjonariusze skierowali sprawę do sądu, apelują również, by zwracać uwagę na to, czym zajmują się dzieci w wakacje. Jest wyższa niż 10-piętrowy wieżowiec i waży tyle, co 4000 samochodów osobowych. Teraz pójdzie na żyletki. W kopalni Bełchatów ruszył demontaż ogromnej koparki K42. To

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Niecierpliwi, tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 17. Jeśli wy jesteście niecierpliwi, to ja przychodzę do was z jedną ważną informacją, a bardziej podpowiedzią, ale nie mówcie nikomu, że wam mówiłam, bo jutro po 13 kolejna szansa na zdobycie podwójnych karnetów na męskie granie. A o szczegółach tej akcji posłuchajcie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
3: Dziesiątki topowych polskich artystów.
2: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
3: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
12: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
13: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
14: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy minus 1.
18: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: To będzie ostatnia reklama.
1: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
16: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
1: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
16: Niemożliwe.
1: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
16: Sprawdźmy to.
1: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
22: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak. O nich, o tobie, tak kończymy godzinę 16. Po 17 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wehikuł czasu w Radiu SK2. Warto zostać z nami, bo przypomnimy wam numer Anny Jantar.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
9: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
8: Kiedy wyruszasz?
9: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
18: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
19: Bierzemy.
17: Buen provecho.
19: A to co?
18: No, owoce, ale morza.
20: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
21: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Weronika Wawrzyk, na ulicach w Kielcach cały czas ruch jest delikatnie zwiększony, cały czas kierowcy muszą się z tymi utrudnieniami liczyć, zwłaszcza w ścisłym centrum, ale również przy ulicy Łódzkiej, Krakowskiej czy też 1 Maja. Cierpliwości kierowcy. Sprawdzamy też, gdzie w Kielcach trwają prace drogowe. To m.in. ulica Fosforytowa, Warszawska oraz Batalionów Chłopskich, Malików czy też Łódzka. Wkrótce również remont ścięgiennego.
23: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
24: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za 15 miliardów złotych tylko w pierwszym roku wojny. To m.in. czołgi, armatochaubice, amunicja, drony, śmigłowce i myśliwce. Powiedział o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To po tym, jak rząd zdecydował się ujawnić informacje o pomocy dla Kijowa. Jeden z młodych mężczyzn, ofiar tragicznego wypadku w Świętokrzyskiem, wciąż walczy o życie w szpitalu. To nowe informacje informacje od lekarzy po wczorajszej tragedii pod Staszowem. Auto wypadło z drogi i dachowało. Podróżowało nim w sumie 5 osób, wszystkie były nietrzeźwe. Nie przeżył 22-latek, ciężko ranny w wypadku został 18-latek.
1: Na ten moment jest bez zmian. W dalszym ciągu lekarze określają, że jest to stan zagrażający życiu i zdrowiu.
24: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. 19-latek, który prowadził auto, miał blisko promil alkoholu w organizmie. Ma zostać przesłuchany jeszcze dziś. Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego. Zamieszanie w Google Maps. Użytkownicy aplikacji zauważyli, że nazwy wielu znanych miejsc w stolicy zostały zmienione na obraźliwe lub prowokacyjne. I tak, na przykład Pałac Prezydencki został oznaczony jako Pałac Kibolski. Zmieniono też nazwy m.in. Biura Bezpieczeństwa Narodowego czy Klubu Sportowego Polonia Warszawa.
2: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemów fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps.
24: Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą akcją. Sytuacja jest jednak pod stałą kontrolą ekspertów.
2: Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
24: A podobne akcje zdarzały się już wcześniej. W przeszłości nazwy miejsc wielokrotnie były zmieniane w ramach żartu.
5: Dwie minuty po godzinie 17. Ach, jaki to jest szczęśliwy moment dla wszystkich tych, którzy właśnie teraz wychodzą z pracy i włączają na nawigacji kierunek dom. No to, żeby Wam się przyjemniej wracało, to ja gram najlepsze polskie hity, ale oprócz tego już za chwilę opowiem Wam o 5 produktach, które wspierają pamięć, koncentrację i sprawną umysłowość. Ale zanim to nastąpi, to trochę Wam pogram. Kłe Bonafide i Daria Zawiałow z numerem Bubble Tea już teraz.
19: SK2
5: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaś

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Edyta Bartusiewicz i Sen. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz wspominam o rzeczach, o tym, co wam obiecałam. Mianowicie jest top 5 produktów, które wspierają pamięć, koncentrację oraz poprawiają sprawność umysłu, o, to chciałam powiedzieć. I jakie to są produkty? Moi drodzy, uwaga, to są orzechy włoskie, jajka, borówki, pestki dyni i gorzka czekolada. Ja wiem, że gdyby tak połączyć te wszystkie składniki, to nie wiem, czy stworzylibyśmy jakieś takie idealne danie, ale jakby tak na śniadanko jajka, na jakąś przekąskę orzechy włoskie, borówki, pestki dyni i gorzką czekoladę, no z tego już można zrobić fajny deser.
1: SK2.
0: No to co, wy coś szykujecie? Ewentualnie jedziecie do sklepu po jakieś dodatkowe produkty? Pamiętajcie o tych pięciu, a my gramy. Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz w stronę weekendu.

Nagrała go w studiu Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach z towarzyszeniem legendarnego zespołu Perfect. Ten numer bardzo się wszystkim spodobał i podoba do dzisiaj. Dlatego właśnie w ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2 gramy wam go już teraz.

0: Tabletka. I tańcz. To jest bardzo dobry numer do śpiewania i do tańca. A my wam go właśnie gramy w Radiu SK 2. A już teraz przychodzę do was z bardzo ciekawymi badaniami, bo okazuje się, że Polska najczęściej wybierana na urlop. Tak jest, ponad połowa Polaków planuje wakacje w kraju. Tak wynika z badania prowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. No i ja się nie dziwię, ale słuchajcie, Radio SK2 może spowodować, że te procenty osób, które chcą spędzić urlop w Polsce, się będą zwiększały. A wszystko za sprawą naszej akcji. No bo przecież czy to Bałtyk, czy Tatry, czy Karkonosze, czy Mazury, wakacje w Polsce to naprawdę fajna sprawa. Polska jest najfajniejsza, to nasza akcja, do której cały czas możecie dołączać, a jak to robić, no to już posłuchajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Tak ma,
1: znam te słowa. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Zespołem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Zespołem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Zespołem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Zespołem. Jakość wyższa od ceny.
4: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy -1.
6: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
7: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
8: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
2: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty.
1: Reklama.
2: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, Galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych, podaje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Największe dotacje, około 15 miliardów, Polska przekazała w ciągu pierwszych 2 lat od wybuchu wojny, czyli za czasów rządów PiS. Jak przekazał szef resortu obrony od 2024 roku do teraz, koszt wsparcia wyniósł ponad 1,5 miliarda, w tym okresie przekazano też między innymi pociski do systemu Patriot. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Dowiaduje się Radio SK2. Pojazd zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wpadł do przejścia podziemnego. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka godzin temu na Śląsku.
9: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu.
8: Mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak dodał, w przypadku zdarzenia w stolicy wiele wskazuje, że doszło do awarii. Dziś za oceanem wielkie piłkarskie emocje na Mistrzostwach Świata. O 21:00 pierwszy gwizdek meczu Portugalia kontra Hiszpania. Zwycięzca spotkania zagra w ćwierćfinale.
0: Ja myślę, że to jest taki mecz, który powinni oglądać wszyscy. Kobiety też, bo warto.
8: Zapraszamy.
0: Wielu przystojnych piłkarzy jest tam, więc warto oglądać, ale warto też słuchać Radia SK2, bo nie dość, że najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. A ja gram na dobry początek 18:00 Messiah i lepsza połowa.
1: SK2.

Jaki to jest dobry numer, jak on dobrze brzmi. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. 15,5 minuty po godzinie 18. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą do Was przychodzę. Piszecie w DM-ach, co to w ogóle oznacza? Co to jest za zabawa? No to już wyjaśniam, już tłumaczę. Zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tu jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Możecie tam zostawiać swój numer telefonu, a ja gram dalej. Już teraz Doda i Nie daj się.

0: Stanach i królowa dram. Ja mam nadzieję, że Agnieszka już za chwilę zmierzy się z nami w Nie mów tak, nie mów nie i ona zostanie królową tej zabawy.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Bo właśnie tak jak wam wspomniałam, ze mną jest Agnieszka. Cześć Agnieszko.
2: Cześć.
0: Gdzie ty tam zmierzasz? Bo słyszę, że jesteś w samochodzie.
2: Jestem w pracy.
0: A, w pracy, no dobrze. Czy my ci możemy trochę poprzeszkadzać?
2: Tak, zatrzymałam się, okej.
0: Bardzo dobrze. To w takim razie ci przeszkadzamy i wspólnie pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do ciebie przychodzę. Zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiedzieć, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
2: Oczywiście.
0: Dobra, to startujemy w takim razie. Ile masz lat?
2: 27.
0: Czy nadal jesteś młoda?
2: Oczywiście.
0: Młodsza ode mnie?
2: Bynajmniej.
0: Wyprawiałaś przyjęcie urodzinowe ostatnim razem?
2: Wykluczone.
0: Zawsze zapalasz świeczki na torcie urodzinowym?
2: Zdarza się.
0: Potrafisz zdmuchnąć wszystkie za jednym razem?
2: Super.
0: Bardzo dobrze, przed czasem Agnieszka, udało się, wielkie brawa dla ciebie oczywiście.
2: Super.

0: Lor i Patryk Pietrzak. Tak wam gramy, Twój tata nie płakał. To jest hit, który możecie usłyszeć w Radiu SK2. To jest nowość, którą możecie usłyszeć. A za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Już po krótkiej przerwie wracam do was z Zalią i z jej diamentem.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie.
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
6: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Stołem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Stołem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Stołem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Stołem. Jakość wyższa od ceny.
7: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
8: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom -1.
9: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
9: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Kolejne najlepsze polskie hity. Będzie także wehikuł czasu w Radio SK 2. Warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny, a może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start, postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Wiktoria Kmiecik, cześć. Mam dla Was kolejne polecajki fajnych miejsc w Kielcach i na początek park Trampolin Fly Park.
9: Trampoliny, strefa wspinaczki, Kulkolandia, Małpi Gaj, kącik maluszka, ring bokserski. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo atrakcji, co największym jest plusem, że pogoda jest u nas zawsze.
8: To była Katarzyna Szymańska z Fly Parku. Wpadajcie tam koniecznie.
0: Wybiła godzina 19, to oznacza, że najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę także wehikuł czasu w Radiu SK2. Sprawdzimy sobie, a bardziej wrócimy do numeru Marka Grechuty, dni których jeszcze nie znamy. Ale to za chwilę. Najpierw Golec Orkiestra, BDS i Gromi. Górą ty. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Maryla Rodowicz, ale to już było. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. I takich dalej możecie posłuchać, bo już teraz Muniek i Pola, a za chwilę wracam do was z Wehikuł Czasu w Radio SK2. Warto zostać z nami, bo wrócimy do numeru Marka Grechuty.

0: chyba ich troje.
1: SK2. Wehikuły czasu. Moi drodzy, przenosimy się teraz do 1971 roku, bo to właśnie wtedy ukazał się ten numer na legendarnym już albumie Korowód. Uwaga, uwaga, przed wami Marek Bierchuta i Dni, których nie znamy. No właśnie wtedy ten numer został wydany. To jest taki słynny refren o skupieniu się na przyszłości. Powstał bardzo spontanicznie i najlepsze jest to, że ten numer powstał w momencie, kiedy artysta miał nocne wątpliwości dotyczące porzucenia architektury dla niepewnej kariery muzycznej. Czy się opłacało? No to już ocencie sami. Opłacało się. Bo do tej pory słuchamy tego numeru i on cały czas brzmi pięknie i cały czas nam w duszy gra. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy, to wam gramy w Radiu SK2 już teraz.

0: Spełniamy wszystkie marzenia i gramy ją w SC i w SC2. Łatwo Gang Majko i Fundacja Cancer Fighters. Przypominam, że te zebrane datki właśnie z tej piosenki trafią na cele charytatywne właśnie dla wszystkich potrzebujących. Tak wam gramy w Radiu SK2, ale to jeszcze nie koniec. Do 20 mamy jeszcze dosłownie 20 minut. A co to oznacza? Że jeszcze usłyszycie trochę dobrych numerów. Będzie m.in. Monika Brodka i Znam Cię na pamięć.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
4: Dziesiątki topowych polskich artystów.
3: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
4: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Urszula i Rysa na szkle. Tak wam gramy na zakończenie godziny 19. Po 20 najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Kinga Baryga. Pa!
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Wiktoria Kmiecik, cześć! Mam do polecenia kolejną fajną miejscówkę w Kielcach. Jeśli macie ochotę poszaleć za kierownicą, to właśnie w naszym mieście jest do tego fajne miejsce. W1 czekają na was go-karty.
3: Mamy go-karty podwójne, czyli tak zwany tandem. Są też go-karty juniorskie od 135 cm wzrostu i go-karty seniorskie, tak naprawdę dwa rodzaje.
2: Zachęcał Rafał Zygan z E1 go-kart w Kielcach.

0: Zagrada główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Dobry wieczór, Wiktoria Kmiecik. Przydałby wam się relaks pod palmami? A może macie ochotę na imprezę w wodzie? W takim razie rezerwujcie czas na muzyczny piątek w basenach tropikalnych.
6: Przez cały rok imprezujemy tutaj na całego. Bawimy się pod palmami przez 3 godziny. Zabawa z DJ-em, konkursy, animacje dla dzieci, pokazy artystyczne przede wszystkim, które no, naszych gości fajnie tutaj podbijają. Jest zumba energiczna w Błękitnej Lagunie. Cały basen żyje, można powiedzieć, tą muzyką, tą energią.
5: Zapraszam, Mateusz Pawlik.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.